Radio Hit. Radio Hit. Radio Hit. Radio Hit.

ten fakt. Wielu twierdzi, że lepsze bywają. Ja ich skreślam i po całych dniach tkwię za kółkiem od grudnia do maja. Jestem grzeczny dla grzecznych, a gdy nieprzyjemnie ktoś zachowa się, małą wiązkę posyłam mu i już po chwili przy

Pracę to cud. I tak w kółko codziennie od rana ludzi przy tym poznaje się w ród. Starych, młodych, wesołych, przegranych, zakochani się czulą cmok, cmok. Ktoś się spieszy, bo pociąg tuż, tuż. Pozna męża, to robi skok w bok. Ma się w końcu

mnie ludzi, jak pragnę zdrowia. Swoim gwarem mnie wita co dnia. Praga wola, Powiśle ochota. Każdy kamień zjeździłem tam ja i ta stara, poczciwa gablota. Nieraz brać ją musiałem na pych i przeżyłem, przeżyłem już z nią wiele chwili wesołych i złych, ale nigdy nie dałem się, bo nie ma dla mnie cwaniaków. Ja naturę mam taką, co nie złamie się z

Warszawa się wkoło zieleni. Życie dla mnie ma sens oraz treść. Kto smaruje, ten jedzie, no nie? A więc kursu nie zmieniam i cześć. Mam swój fason.

nie no, panie władza, no mandat, no za co mandat, no tam nie było żadnego znaku, no. Nie, dobra, dobra, no już płacę, ojej. Tyle rabanu i

Radio Hit. Hity, które zakręcą całym światem. Hity, które istnieją tylko dla Ciebie. Radio Hit. Świat bez granic i muzyka, która nie przeszkadza w tańcu. Radio Hit. To Twoje radio.

Radio Hit. Hity, które zakręcą całym światem. Hity, które istnieją tylko dla Ciebie. Radio Hit. Świat bez granic i muzyka, która nie przeszkadza w tańcu. Radio Hit. To Twoje radio.

0: Radio.
1: Radio. Radio.
2: Radio Hit.
3: Nie wiem, czemu wybrałem ten fakt. Wielu twierdzi, że lepsze bywają. Ja ich skreślam i po całych dniach tkwię za kółkiem od grudnia do maja. Jestem grzeczny dla grzecznych, a gdy nieprzyjemnie ktoś zachowa się, małą wiązkę posyłam mu i już po chwili

to cud. I tak w kółko codziennie od rana ludzi przy tym poznaje się w ród. Starych, młodych, wesołych, przegranych, zakochani się czulą cmok, cmok. Ktoś się spieszy, bo pociąg tuż, tuż. Pozna męża, to robi skok w bok. Ma się w końcu

mnie ludzi, jak pragnę zdrowia. Swoim gwarem mnie wita co dnia Praga, wola, Powiśle, ochota. Każdy kamień zjeździłem tam ja i ta stara, poczciwa gablota. Nieraz brać ją musiałem na pych i przeżyłem, przeżyłem już z nią wiele chwili wesołych i złych, ale nigdy nie dałem się.

i Warszawa się wkoło zieleni. Życie dla mnie ma sens oraz treść. Kto smaruje, ten jedzie, no nie? A więc kursu nie zmieniam i cześć. Mam

Panie władza, no mandat, no za co mandat, no tam nie było żadnego znaku, no. Nie, dobra, dobra, no już płacę, ojej. Tyle rabanu i...

0: Stop, stop, panowie.
1: Dziękujemy Państwu za udział w naszym wieczorku zapoznawczym i przypominamy, że jutro od rana rozpoczynają się zajęcia naszej kursokonferencji.
2: Radio Hit 107,6 FM.

0: Radio Hit na fali 107,6 FM. Słuchaj nas.
1: Czy pamiętasz, jak żeśmy czekali?

18 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witam wszystkich w niedzielę 3 maja, święto Konstytucji 3 maja. Przy mikrofonie Wabruska zapraszam na wspólne granie razem ze mną dziś na 107,6 FM.

0: weszła na mocno, także pozdrawiamy Was bardzo, bardzo serdecznie i dziś kontynuujemy ten piękny, słoneczny, majówkowy weekend. Sprawdźmy, co tam słychać w pogodzie, bo może gdzieś akurat się wybieracie, albo wracacie do domu, albo właśnie gdzieś z niego wychodzicie. Dziś 28 stopni. 28 stopni zobaczymy dziś na termometrach maksymalnie, a teraz 13 stopni pokazują termometry. Wiatr wieje z prędkością do 14 km na godzinę i jakość powietrza jest bardzo dobra. Ciśnienie 1015 hektopaskali. No i tak jak mówiłam, temperatura będzie rosnąć po południu. 27-28 stopni pokażą nam termometry, ale dziś ma być nieco więcej chmur niż chociażby wczoraj, choć tego słońca nie powinno zabraknąć. Co to będzie? Oczywiście będę Was informować na bieżąco. Na ten moment synoptycy przewidują, że będzie słonecznie, choć z niewielkim zachmurzeniem.
1: Przeboje stare, nowe i najnowsze w Radiu HIT.

0: Zbliżamy się do godziny 8, a punktualnie kolejne wydanie wiadomości z kraju i ze świata. W nich m.in. temat majówki. Także zostańcie koniecznie tutaj razem z nami na 107.6 FM i razem z nami bądźcie na bieżąco. A z racji tego, że mamy taką piękną pogodę, to może coś letniego już za moment na naszej radiowej antenie. Akcent i lato jest po to. Posłuchajmy.
1: Radio Hit 107.6 FM.

0: Od 30 lat słuchasz Radia Hit.
1: Wybiła 8, czas na wiadomości.
2: Andrzej Poczobut odbierze z rąk Karola Nawrockiego Order Orła Białego. Dziś ostatni dzień majówki, uważajmy, by nie zapruszyć ognia. Piłkarski Puchar Polski pojechał do Zabrza. Górnik wygrał z Rakowem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dziś podczas uroczystości święta 3 maja na Zamku Królewskim Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego, poinformował o tym szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został uwolniony z białoruskiego więzienia we wtorek. Na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów, w ramach której reżim w Mińsku zwolnił 3 Polaków i 2 obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych był właśnie Andrzej Poczobut. Dziś ostatni dzień majówki, kolejne grille i ogniska. O zachowanie ostrożności apeluje kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
3: Przede wszystkim podczas rozpalania zachowajmy szczególną ostrożność. Nie używajmy do tego celu benzyny bądź innych rozpuszczalników. Użycie do tego celu np. benzyny może spowodować obrażenia, poparzenia bądź powstanie pożaru. Po zakończeniu biesiady przy ognisku czy też grilla powinniśmy zabezpieczyć to miejsce i dokładnie wygasić ognisko bądź też grill, zabezpieczyć to, zalać wodą i ewentualnie zasypać piaskiem.
2: Uważajmy na to szczególnie dziś, gdy jest sucho i rośnie zagrożenie pożarowe. Naukowcy opracowali narzędzie sztucznej inteligencji, które szacuje wiek biologiczny na podstawie zdjęć twarzy. Może ono ocenić szanse na przeżycie na podstawie szybkości starzenia, informuje Nature Communications. Wyniki badań sugerują, że wskaźnik starzenia się twarzy, który wykorzystuje zdjęcia do pomiaru zmian wieku biologicznego w czasie, może służyć jako nieinwazyjny biomarker prognostyczny w przypadku raka. To była długa i piękna noc w Zabrzu. Górnik zdobył Puchar Polski. Wygrał na Stadionie Narodowym 2-0 z Rakowem Częstochowa. Stadion był wypełniony po brzegi.
4: To jest niesamowita radość po tylu latach. Naprawdę coś niesamowitego.
5: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
6: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska. Coś pięknego.
2: Piłkarze Górnika ostatni raz Puchar Polski zdobyli ponad pół wieku temu.

0: 19 minut po godzinie 8. Dziś mamy niedzielę, trzeci dzień maja, trzeci dzień majówki i ostatni też tym samym, ale dziś równie piękna pogoda, co przez ostatnie dwa dni, także warto na pewno będzie to wykorzystać. Jeżeli już nie śpicie, już szykujecie się na ten ostatni dzień, to oczywiście Was bardzo wszystkich serdecznie pozdrawiamy i przypominamy, że przez cały dzień dziś otwarta jest nasza SMS-owa bramka dla Was, na Wasze pozdrowienia, życzenia i muzyczne propozycje, także przypomnę numer, na który możecie słać wiadomości 73601 i w treści na początku pamiętajcie, by wpisać słowo hit.
1: Radio hit, radio hit, radio hit.

8.32 na naszych zegarach. My zaglądamy do naszej bramki z SMS-ami. Widzę, że pierwsze wiadomości już się pojawiły, także od razu sobie przeczytamy. Pozdrowienia od Karola dla Kolonii Poczałkowo i Sołtysa Świątkowskiego. Pozdrawiamy więc bardzo, bardzo serdecznie tutaj Karola oraz całą Kolonię Poczałkowo i Sołtysa Świątkowskiego. Kolejna wiadomość. Najserdeczniejsze buziaczki dla narzeczonego Kacpra od narzeczonej Kingi. Dedykacja muzyczna Bo ja cię kocham i ten utwór oczywiście grupy Depres za moment na naszej radiowej antenie 107.6 FM. Pozdrawiam tutaj narzeczonego Kacpra oraz narzeczoną Kingę bardzo serdecznie. No i skoro narzeczeni, to zapewne przygotowujecie się do ślubu, także życzymy wam oczywiście wszystkiego dobrego i spokojnych przygotowań do tej uroczystości. I jeszcze jedna wiadomość. Hej, bawimy się przy ognisku w Tupadłach. Pozdrawiamy całe Radio Hit i prosimy o granice. I ten utwór oczywiście również dorzucę do naszej muzycznej playlisty. Pozdrawiamy wszystkich, którzy bawią się w Tupadłach bardzo gorąco. I przypominam numer do naszej bramki 73601, niezmiennie w treści na początku wiadomości. Pamiętajcie, by wpisać słowo hit. Hey! This is your

Zbliżamy się do godziny 9:00, to czas, żeby zaprosić Was na kolejne wydanie wiadomości z kraju i ze świata. W nich między innymi o tym, że prezydent wręczy dziś nominację członkom Rady do spraw nowej konstytucji i że dziś 3 maja w związku ze świętem w całym kraju organizowane są uroczystości. My o uroczystościach tutaj w naszym regionie porozmawiamy sobie również po godzinie 9:00, także koniecznie zostańcie tutaj razem z nami.

0: Wybiła 9:00, czas na wiadomości.
1: Prezydent wręczy dziś nominacje członkom Rady do spraw nowej konstytucji. W święto 3 maja w całym kraju organizowane są uroczystości. Większość polskich pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę, ale tylko co 14 jest bardzo zaangażowany. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent wręczy dziś nominację pierwszym członkom Rady do spraw nowej konstytucji. To inicjatywa Karola Nawrockiego i jego środowiska, by pracować nad nową ustawą zasadniczą. Szymon Kępka.
2: Przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej ma potrwać do końca prezydentury Karola Nawrockiego. W składzie gremium znajdą się przedstawiciele klubów i kół poselskich, do tego grona ekspertów. Do propozycji Pałacu Prezydenckiego odniósł się premier Donald Tusk. Odpowiedział prezydentowi słowami: proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej w konstytucji. Propozycję komentował też wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
3: Bumeranie, zmienianie i szukanie jakichkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach.
2: Powstanie Rady ma również oznaczać, że propozycja, którą wypracuje gremium, miałoby trafić do ogólnopolskiego referendum. Szczegółów na razie w tym zakresie nie ma.
1: Dzisiaj biegacze uhonorują święto narodowe 3 maja na ulicach warszawskiego Śródmieścia. Zamknięte będą arterie w centrum miasta, a liczne autobusy pojadą objazdami. W ramach Święta Narodowego 3 maja uroczystości odbędą się oczywiście nie tylko w stolicy. W wielu miastach od rana organizowane będą pochody, składanie wieńców, msze w intencji ojczyzny. Większość uroczystości w podniosłej atmosferze. Potężny pożar w Warmińsko-Mazurskiem we wsi Rybno w powiecie działdowskim. W nocy spaliła się hala, w której produkowano pelet. Inny pożar jest jeszcze dogaszany w Wielkopolsce. Spalił się tartak w Racocie. Ogień objął tam 2 sąsiadujące hale zakładu. 2/3 Polaków jest zaangażowanych w swoją pracę, ale wysokie zaangażowanie deklaruje tylko 7%, a to już jeden z najniższych wyników w Europie. Średnia to 12%. Takie dane podał właśnie Polski Instytut Ekonomiczny. Komentuje, że przed większym zaangażowaniem hamuje Polaków to, że często źle oceniają przywództwo swojej firmy i wewnętrzną komunikację. Nowe wytyczne do swojej pracy dostali kalifornijscy policjanci. Mogą już wystawiać mandaty samochodom autonomicznym. W Kalifornii pojawiają się już pojazdy bez kierowcy, na przykład taksówki. Czasem łamią przepisy, a drogówka nie wie, co z tym robić, bo przecież nie ma komu powiedzieć: dzień dobry, panie kierowco. Według BBC przyjęto właśnie odpowiednie prawo. Zawiadomienie o złamaniu przepisów dostanie producent samochodu.

0: Reklama. Są miejsca, do których chce się wracać. Sala imprez okolicznościowych Mirabelka w Guźninie, gmina Brześć Kujawski, to przestrzeń stworzona dla tych, którzy cenią styl, smak i perfekcyjną organizację. Rodzinne uroczystości, imprezy firmowe, szkolenia i warsztaty, wszystko dopięte na ostatni guzik. Elegancki wystrój, wyśmienite menu i obsługa, która zadba o każdy szczegół. Ty świętujesz, my zajmiemy się resztą. Mirabelka, tu zaczynają się najlepsze wspomnienia. Zadzwoń 605 662 505.
1: Szukasz urokliwego miejsca na imprezę firmową? Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, oddział w Zarzeczewie, oferuje wynajem przestrzeni na pikniki, eventy integracyjne i imprezy okolicznościowe. Piękny widok na Zalew Włocławski, natura, teren zamknięty i własny parking. Wszystko, czego potrzebujesz, żeby Twoja impreza była niezapomniana. Zadzwoń pod numer 723 692 562 lub odwiedź stronę www.kpodr.pl.
2: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
0: I po reklamie.

15 minut po godzinie 9 na naszych zegarach. Dziś mamy niedzielę, trzeci dzień maja. Przypomnijmy, dziś w związku ze świętem Konstytucji 3 maja we Włocławku szereg atrakcji, między innymi o 11.30 odbędzie się program literacki w imię Rzeczpospolitej na Placu Katedralnym z okazji 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Od 12 do 13 msza święta za ojczyznę w Bazylice Katedralnej. Od 12 do 21 stoiska handlowe i food trucki przy ulicy Zamczej i Wiślanej. Od godziny 13 do 18 stoiska animacyjne, instytucje kultury, wydziały rewitalizacji Urzędu Miasta, organizacje pozarządowe, parking pod mostem przy ulicy Bednarskiej. To będzie otwarte. Od 16 do 17 kawa z prezydentem przy stanowisku wydziału rewitalizacji. Od godziny 15 do 21 otwarte będą stoiska promocyjne firm przy ulicy Zamczej, a od 17.30 do godziny 22.30 odbędą się koncerty gwiazd na Starym Rynku. Między innymi wystąpią Poparzeni Kawą 3, Ira oraz zespół Ich Troje.

0: 28 minut po godzinie 9 trwają działania Bezpieczna Majówka 2026. Policjanci z powiatu radziejowskiego od 30 kwietnia do 3 maja dziś włącznie prowadzą wzmożone kontrole na drogach, dbając o bezpieczeństwo uczestników ruchu. W związku z tym długim weekendem na trasach pojawia się więcej patroli drogówki i funkcjonariusze wykorzystują zarówno oznakowane i te nieoznakowane radiowozy oraz policyjne motocykle. Niestety pierwsze dni akcji pokazują, że wielu kierowców wciąż lekceważy przepisy, szczególnie te dotyczące dozwolonej prędkości. Policja więc apeluje o rozwagę, ostrożność i przestrzeganie zasad ruchu drogowego, zarówno przez kierowców, jak i pieszych oraz rowerzystów. I wszystko po to, by każdy bezpiecznie wrócił do domu.
1: Przeboje stare, nowe i najnowsze w Radiu Hit.

Za 19 minut wybija nam godzina 10, a my wracamy tutaj do przeglądu wydarzeń w naszym regionie z okazji dzisiejszego święta Konstytucji 3 maja. Mianowicie w Dobrzyniu nad Wisłą, właśnie z okazji święta Konstytucji 3 maja i Dnia Strażaka, który będziemy świętować jutro. Dziś o 11:30 zbiórka przed budynkiem Dobrzyńskiego Domu Kultury. Przemarsz na cmentarz parafialny oraz złożenie kwiatów na grobie księdza Leonarda Lipki. Marsz do kościoła pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dobrzyniu nad Wisłą. O godzinie 12 odbędzie się msza święta w intencji ojczyzny, a po mszy świętej złożenie kwiatów pod pomnikiem 950-lecia miasta. Część artystyczna przygotowywana przez Szkołę Podstawową w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Dobrzyńską Orkiestrę Strażacką. Odbędzie się również uroczysty apel właśnie z okazji Dnia Strażaka, także serdecznie zapraszamy.

Za 3 minuty godzina 10, co to oznacza? Kolejne wydanie wiadomości z kraju i ze świata. Ja już teraz serdecznie zapraszam. W niej między innymi o akcji, o której mówiliśmy sobie po godzinie 9, czyli o akcji Bezpieczna Majówka z drogówką. Także bądźcie tutaj koniecznie razem z nami na 107,6 FM.

0: Wybiła 10:00, czas na wiadomości.
1: Więcej drogówki na ulicach. To akcja Bezpieczna Majówka. Trump zapowiada, że wycofa z Niemiec więcej żołnierzy niż mówiono. Pożar w czeskim parku narodowym Czeska Szwajcaria. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polacy wracają dziś z długiego weekendu. Na drogach trwa akcja Bezpieczna Majówka. Jeszcze do jutra zobaczymy więcej patroli niż zwykle. W akcji biorą też udział mundurowi z grupy SPID, mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji.
2: Mamy złożone działania funkcjonariuszy z wykorzystaniem wideorejestratorów na pojazdach nieoznakowanych, z laserowymi miernikami prędkości. Wykorzystujemy również drony w tym okresie długiego weekendu. Dodatkowo zwracamy uwagę na przewożenie dzieci w fotelikach. Będziemy zwracać uwagę na rozmieszczenie ładunku.
1: Policjanci zapowiadają też zero tolerancji dla niebezpiecznego wyprzedzania czy jazdy na zderzaku. Donald Trump zapowiada, że zmniejszy liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy. Znacznie obetniemy, to będzie dużo więcej niż 5 tysięcy. Powiedział Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie. Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. W Czechach płonie Czeska Szwajcaria, malowniczy park narodowy. Ogień objął 100 hektarów lasu. Do walki z żywiołem skierowano 50 jednostek straży i 4 śmigłowce. Puchar Polski jedzie do Zabrza. Piłkarze Górnika wywalczyli go, pokonując w finale Raków Częstochowa 2-0. Zwycięstwo dały gole Roberto Massimo w pierwszej i Maksyma Chłania w drugiej połowie, mówi pomocnik Górnika Patryk Hellebrand.
3: Z meczu muszę powiedzieć, że myślę, że to był taki wyrównany mecz trochę. Tylko strzelili jesteśmy te dwie bramki i to na pewno zdecydowało, ale finał se gra po to, żeby wygrać i nie żeby grać pięknie i myślę, że to się nam udało.
1: Górnik ma też szansę na Mistrzostwo Polski. W tabeli jest drugi za Lechem Poznań. Kolejorz wczoraj zrobił kolejny krok do obrony tytułu. Wygrał z Motorem Lublin 1-0. Robert Lewandowski może zapewnić Barcelonie Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj Lewy strzelił zwycięskiego gola w wygranym 2-1 meczu z Osasuną Pampeluna. Jeśli Real Madryt straci dziś punkty w meczu ze Espaniolem, Barsa zapewni sobie tytuł na 4 kolejki przed końcem. Szlagierowy mecz także w Anglii o 16:30 Manchester United-Liverpool.

0: Reklama. Są miejsca, do których chce się wracać. Sala imprez okolicznościowych Mirabelka w Guźninie, gmina Brześć Kujawski, to przestrzeń stworzona dla tych, którzy cenią styl, smak i perfekcyjną organizację. Rodzinne uroczystości, imprezy firmowe, szkolenia i warsztaty, wszystko dopięte na ostatni guzik. Elegancki wystrój, wyśmienite menu i obsługa, która zadba o każdy szczegół. Ty świętujesz, my zajmiemy się resztą. Mirabelka. Tu zaczynają się najlepsze wspomnienia. Zadzwoń 605 662 505. Masz ciężarówkę lub naczepę na sprzedaż? Kompleks Car kupi auta ciężarowe do 2015 roku. Ciągniki siodłowe, solówki i auta specjalne. Szybko, bez zbędnych formalności. Kompleks Car, polska firma, płacimy VAT. Zadzwoń 514 759 626. 514 759 626. Kompleks Car. Decyzja dziś, pieniądze od ręki.
1: Niezawodne zasilanie to podstawa każdej inwestycji. Paradex od 25 lat na rynku lokalnym dostarcza profesjonalne rozwiązania w zakresie wynajmu agregatów prądotwórczych o mocy od 45 do 160 kV-A. Zaufali nam przedstawiciele branży energetycznej, budowlanej i eventowej. Zapewniamy kompleksową obsługę od doradztwa przez transport po pełne wsparcie techniczne. Paradex Lubraniec, Aleja Lipowa 1. Telefon 726 100 968 726 100 968. Paradex. Energia, której możesz zaufać.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
7: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
0: I po reklamie.

17 minut po godzinie 10 na naszych zegarach. Dziś oczywiście mamy niedzielę, trzeci dzień maja. Sprawdźmy, jak tam wygląda nasza kartka z kalendarza. Oczywiście oprócz święta Konstytucji 3 maja, dziś w naszych nietypowych świętach Światowy Dzień Wolności Prasy, Dzień Bez Komputera, Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii oraz Dzień Słońca. Jeżeli chodzi o imieniny, dziś się świętuje Maria, Aleksander, Mariola, Antonina, Piotr, Tymoteusz oraz Wiola. Wszystkim świętującym oczywiście ślemy najserdeczniejsze życzenia i życzymy zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności i żeby ta piękna pogoda utrzymała się oczywiście jak najdłużej. Słońce wstało do nas dziś o godzinie 4:59, zostanie z nami do 20:06, a jasno będzie do 20:43 i długość dnia to już dziś 15 godzin i aż 6 minut. Przy okazji przypomnę, że cały dzień dziś otwarte jest dla Was nasza SMS-owa bramka 73601. Słowo hit w treści na początku wiadomości.

Irena Jarocka i odpływają kawiarenki na 107,6 FM, a w naszej bramce pojawiła się kolejna wiadomość, także będziemy ją od razu czytać. Pozdrowienia dla Marty i Władysława z białego Hyundai'a. Prosimy o piosenkę Akcent przez Twe oczy zielone. I ten utwór oczywiście za moment na naszej radiowej antenie 107,6 FM z pozdrowieniami dla Marty i Władysława z białego Hyundai'a. Także pozdrawiamy Was bardzo, bardzo serdecznie i jak zawsze szerokości i ostrożności na drodze. A przy okazji też przypomnę numer do naszej bramki 73601 w treści na początku takiej wiadomości pamiętajcie, by wpisać słowo hit.

Za 5 minut wybije nam godzina 11, to czas, żeby zaprosić Was na kolejne wydanie wiadomości z kraju i ze świata, także zostańcie tutaj koniecznie razem z nami na 107,6 FM i razem z nami bądźcie na bieżąco.

0: Wybiła 11:00, czas na wiadomości.
1: Ukraina zaatakowała rosyjskie statki floty cieni, oświadczył Zełenski. Andrzej Poczobut odbierze dziś od prezydenta order Orła Białego. Maturzysto, odpocznij i wyśpij się przed jutrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siły ukraińskie zaatakowały 2 tankowce rosyjskiej floty cieni u wejścia do rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział przy tym, że jego kraj będzie rozwijać potencjał ataków dalekiego zasięgu. Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że wkrótce rozważy nową propozycję pokojową Iranu. Zaznaczył zarazem, że nie wyobraża sobie, by była do zaakceptowania. Ocenił, że Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkość. To cytat z Trumpa. Według doniesień agencyjnych Iran zaproponował m.in. otworzyć cieśninę Ormus, a rozmowy o irańskim programie jądrowym odłożyć na później. Uroczystości 3 maja w Warszawie i ważny gest prezydenta. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odbierze dziś order Orła Białego. Marcin Starzec.
2: Samo odznaczenie zostało przyznane przez prezydenta Nawrockiego jeszcze 11 listopada ubiegłego roku, ale dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim Poczobut odbierze je osobiście. Według zapowiedzi prezydenta uhonorowanie to symbol wsparcia dla osób walczących o wolność słowa i polskie wartości poza granicami kraju.
1: Andrzej Poczobut spędził w białoruskim więzieniu 5 lat. Jutro zaczynają się matury, to przede wszystkim wielki stres. Ostatniego dnia warto odpuścić i zamiast nauki wybrać odpoczynek i sen, radzi popularyzator nauki dr Adam Mirek.
3: Odpoczynek, odcięcie się trochę nawet od tego tematu, spotkanie ze znajomymi czy z rodziną, dlatego że tą maturą się straszy tych młodych ludzi od wielu, wielu tygodni już, więc nawet ten strach jest silniejszy od nich.
1: Nerwowe zakuwanie materiału po nocach tuż przed maturą to nie jest dobry pomysł.
3: Bo sen to jest ten moment, w którym wszystkie nasze procesy, które te połączenia, które powstały w mózgu, się regenerują, utrwalają.
1: Na początek pisemny polski. Włoch Kimi Antonelli z zespołu Mercedes wywalczył pole position do dzisiejszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Miami. To 4. runda Mistrzostw Świata. Włoch jest liderem cyklu. Wyścig w Miami wystartuje o 19:00 naszego czasu. Przeniesiono go z 22:00.

0: Reklama. Szukasz urokliwego miejsca na imprezę firmową? Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, oddział w Zarzeczewie, oferuje wynajem przestrzeni na pikniki, eventy integracyjne i imprezy okolicznościowe. Piękny widok na Zalew Włocławski, natura, teren zamknięty i własny parking. Wszystko, czego potrzebujesz, żeby Twoja impreza była niezapomniana. Zadzwoń pod numer 723 692 562 lub odwiedź stronę www.kpodr.pl.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: I po reklamie.

14 minut po godzinie 11 na naszych zegarach. Golec Orkiestra i Młody Maj na 107,6 FM. Sprawdźmy, co tam słychać w pogodzie. 24 stopnie już na termometrach. Wiatr wieje z prędkością do 22 km na godzinę. Jakość powietrza bardzo dobra. Ciśnienie 1015 hektopaskali. I tak jak rano zapowiadałam, że dzień będzie raczej pochmurny, to widzę, że synoptycy już jednak zmienili zdanie, bo w tym momencie pokazuje cały dzień słoneczny, absolutnie bezchmurny. Także tak jak jest teraz, tak powinno być przez większość dnia, jeżeli coś się zmieni. Jeżeli synoptycy tutaj przewidzą jednak coś innego, to oczywiście będziemy wam dawać znać na bieżąco. Chmury, z tego co widzę, mają pojawić się dopiero w nocy, ale bez deszczu. Wracamy przy okazji też do naszej bramki z pozdrowieniami, życzeniami, waszymi muzycznymi propozycjami, bo kolejna wiadomość do nas dotarła. Pozdrawiam całą ekipę z Niebieskiego Szarana. Prosimy o piosenkę Boys, Jesteś Szalona od Grzegorza dla Agaty, także pozdrawiamy tutaj ekipę z Niebieskiego Szarana bardzo serdecznie. Boys, jesteś szalona już za moment, także już za chwilę ten utwór na naszej radiowej antenie 107.6 FM. Pozdrawiamy Grzegorza, pozdrawiamy Agatę bardzo, bardzo gorąco. I przypominam numer do naszej bramki 73601, niezmiennie w treści na porządku wiadomości. Pamiętajcie, by wpisać słowo hit.

0: Promocja. Halo, halo, tu Mateusz Grzębski, zwany Houdini. Zapraszam na przedwojenny przegląd wrocławski. O tym, co się dawniej na naszych ulicach działo i jak miasto żyło. Z grandziarskim uszanowaniem, do usłyszenia.
1: Autopromocja. No właśnie, Houdini, dziś po godzinie 12 ja przypominam i również Was serdecznie zapraszam. Dziś posłuchamy właśnie o święcie 3 maja, także koniecznie bądźcie razem z nami po godzinie 12 na przedwojennym przeglądzie wrocławskim.

Za 13 minut wybije nam południe, samo południe, dziś 3 maja na 107,6 FM. Bawimy się i świętujemy ten wyjątkowy dzień w naszym kalendarzu. Oczywiście też, jeżeli chodzi o nietypowe święta, przypada dzień słońca, co patrząc za okno idealnie się składa, że tę piękną pogodę dziś mamy. I przy okazji przypomnę numer do naszej bramki, bo cały czas możecie wysyłać do nas wiadomości, pozdrowienia, życzenia i muzyczne propozycje. 73601 w treści na początku wiadomości. Pamiętajcie, by wpisać słowo hit, a może już rozpoczęliście swoje niedzielne grillowanie, biesiadowanie i świętowanie właśnie tutaj tej majówki, tego ostatniego dnia majówki. Także serdecznie zapraszamy do aktywności. 73601, słowo hit w treści na początku wiadomości.

Zbliżamy się do godziny 12, punktualnie o 12 kolejne wydanie wiadomości z kraju i ze świata. W nich między innymi ostrzeżenie, żeby uważać na żmije zegzakowate, bo lubią wygrzewać się na słońcu. O tym jeszcze więcej punktualnie o 12 na 107.6 FM, a po 12 zapraszam Was na nasz przegląd przedwojennych ulic Włocławka, którą poprowadzi Houdini, także bądźcie koniecznie tutaj razem z nami.

0: Punktualnie 12:00, czas na wiadomości.
1: Polska ma już 4 wojskowe satelity na orbicie, właśnie poleciał 4. W kancelarii premiera można oglądać oryginał Konstytucji 3 maja. Uważajmy na żmije zygzakowate, lubią wygrzewać się na słońcu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski satelita ICEY rano poleciał na orbitę. To nasz 4 wojskowy satelita. Wyniosła go w kosmos rakieta SpaceX startująca z Kalifornii. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to realne wsparcie całego systemu bezpieczeństwa Polski. Dziś święto narodowe 3 maja. Oryginał polskiej konstytucji z 1791 roku można oglądać w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Dla wielu obywateli to pierwsza okazja, by ją zobaczyć.
2: Dlaczego ważne?
3: Jesteśmy Polakami.
2: No chcemy, no.
4: Każdy może sobie konstytucję przecież sprawdzić w internecie,
2: ale
4: wpisać.
2: Nie, to jest, że to jest jak na żywo, to jest na żywo. To nie ma o czym dyskutować. Nie?
5: Jesteśmy obywatelami tego państwa, no i to ciekawy przywilej móc zobaczyć coś takiego, co tak wyróżnia nas na skalę światową, no bo to jako druga konstytucja światowa zaraz po Ameryce.
4: No tak, ale to za szybą przecież.
5: No tak, ale no wie pan, no jednak coś takiego prawdziwego.
4: Ciekawe, czy da się ją przeczytać, prawda? No,
5: staropolszczyzna pewnie będzie ciężka do odczytania, to takie trochę hieroglify mogą być.
1: Rozmawiał reporter Szymon Kępka. Konstytucję można oglądać do 17:00. Wstęp wolny, wejście od strony Alei Ujazdowskich. W ciągu kilkudziesięciu godzin rząd podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE, poinformowała o tym pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Unijny program SAFE przewiduje dla Polski blisko 44 miliardy nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy związane z obronnością. Przywrócono już normalny ruch pociągów z Poznania do Berlina. Przez awarię na odcinku między Palędziem a Bukiem wstrzymano wczoraj ruch na magistrali i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed jadowitymi wężami na szlakach. Na niżej położonych, nasłonecznionych terenach żmije zygzakowate wygrzewają się w słońcu. Jad może być niebezpieczny, ale bardzo rzadko bywa śmiertelny. I jeszcze sportowa sensacja w NBA. Koszykarze Philadelphia 76ers wyeliminowali Boston Celtics. W decydującym meczu pierwszej rundy playoff wygrali, i to w Bostonie, 109-100. Boston był zdecydowanym faworytem. Podobnie może być w Detroit tej nocy. Orlando Magic może sensacyjnie wyeliminować Pistons.

0: Reklama. Masz ciężarówkę lub naczepę na sprzedaż? Kompleks Car kupi auto ciężarowe do 2015 roku. Ciągniki siodłowe, solówki i auta specjalne. Szybko, bez zbędnych formalności. Kompleks Car, polska firma, płacimy VAT. Zadzwoń 514 759 626. 514 759 626. Kompleks Car. Decyzja dziś, pieniądze od ręki.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrapki i gry Lotto?
2: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Niezawodne zasilanie to podstawa każdej inwestycji. Baradex od 25 lat na rynku lokalnym dostarcza profesjonalne rozwiązania w zakresie wynajmu agregatów prądotwórczych. Mocy od 45 do 160 kV-A. Zaufali nam przedstawiciele branży energetycznej, budowlanej i eventowej. Zapewniamy kompleksową obsługę od doradztwa przez transport po pełne wsparcie techniczne. Paradex Lubraniec, Aleja Lipowa 1. Telefon 726 10968. 726 10968. Paradex. Energia, której możesz zaufać.
6: Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
7: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
0: I po reklamie.

Halo, halo, tu Mateusz Grzębski, zwany Houdini. Zapraszam na przedwojenny przegląd wrocławski. O tym, co się dawniej na naszych ulicach działo i jak miasto żyło. Z grandziarskim uszanowaniem, do usłyszenia.

Halo, halo, witaj Majowa Jutrzenko, szanowne państwo, tu Radio Hit Houdini z tej strony przy mikrofonie, czyli Mateusz Grzębski. Witam państwa serdecznie majowo, witaj maj, 3 maj, dla Polaków błogi raj. Panie dzieju, dziś to już nie tylko spacer, nie targowisko i no święto. 3 maja i nie tak jak się czasem dziś widzi, że człowiek spojrzy w kalendarz i powie, a, wolne. Nie, nie, nie. W dwudziestoleciu międzywojennym to była sprawa poważna, oj mateńko, i to tak od samego rana aż do wieczora. I co ważne, to nie będzie opowieść z głowy. To się przewija przez gazety z epoki, przez wspomnienia ludzi, przez opisy miejskie i kroniki. Wystarczy zajrzeć do przedwojennej prasy, jak Kurier Warszawski, albo Ilustrowany Kurier Codzienny, czy nasze lokalne dzienniki. Wszędzie znajdzie ta opisy tych obchodów bardzo konkretne. Zatem, szanowne państwo, zaczynamy opowieść o 3 maja przed wojną, a że wiadomo, od zawsze te dni majówko były nazywane, no to na początek Janusz Popławski i majówka. Lecimy!

Halo, halo, szanowne państwo, zaczynamy. No, zaczynało się właśnie to wcześniej, proszę państwa, jeszcze zanim miasto na dobre się rozbudziło. Już było wiadomo, że to nie jest zwykły dzień, bo dzwony kościelne biły inaczej, ruch był większy niż zwykle, a ludzie wychodzili z domów odświętnie ubrani. Garnitury, sukienki, kapelusze, wszystko przygotowane jak należy. Nikt nie szedł od tak sobie, tylko z poczuciem, że bierze udział w czymś ważnym. 3 maj, szanowne państwo, święto Konstytucji. 3 maja. Jak sama nazwa wskazuje, pierwszym punktem programu były uroczyste msze. I to nie byle jakie, tylko z udziałem władz miejskich, urzędników, nauczycieli, wojska i różnych organizacji społecznych, często z pocztami sztandarowymi, z flagami, proporcami, a w kościołach było pełno. Ludzie stali, siedzieli, jak kto mógł, ale każdy chciał być obecny, bo to święto miało znaczenie nie tylko państwowe, ale i symboliczne, bo Konstytucja 3 maja była traktowana jako znak dawnej państwowości sprzed rozbiorów, a po 1918 roku jako coś, co wróciło razem z niepodległością. Po mszy zaczynało się to, co w ówczesnych źródłach nazywano pochodem narodowym. I tu, panie dzieju, wszystko było poukładane i nie było mowy o przypadku, bo szły szkoły całymi klasami. Harcerze, straż ogniowa, stowarzyszenia i cechy rzemieślnicze, organizacje kobiece i robotnicze, każdy ze swoim sztandarem, często przy dźwiękach orkiestry, a osobną część stanowiło wojsko, które maszerowało równo w pełnym umundurowaniu, przy marszu, bo w wielu miastach odbywały się właśnie takie defilady. Później w gazetach bardzo dokładnie to opisywano. Kto szedł, w jakiej kolejności, jakie oddziały brały udział i jak reagowali ludzie. A ludzie wiwatowali, bo to nasze Wojsko Polskie szło. A obok nich organizacje wszelkie. Wszelkie stowarzyszenia, jak już wcześniej powiedziałem. I powiem wam, mateńko, to robiło wrażenie, bo Polska była wtedy państwem młodym, świeżo odzyskanym, a ludzie pamiętali jeszcze czasy zaborów i to, że własnego państwa po prostu nie było. Więc kiedy widzieli swoje wojsko, swoje sztandary i swoje symbole, to nie była to żadna dekoracja. To było coś bardzo osobistego. To był znak naszej wolności. Ulice były przy tym przystrojone naprawdę starannie, porządnie. Flagi wisiały na domach, w oknach, na balkonach. W wielu miastach budowano bramy triumfalne z zieleni i z materiałów, a gazety wspominały nawet o konkursach na najładniej udekorowaną kamienicę. I co ważne, nie robiono tego dla pokazania się komuś z zewnątrz, tylko dla siebie, dla wspólnoty i dla poczucia, że to jest nasze wspólne narodowe święto. Szanowne państwo, dzisiaj nie będzie takiej muzyki jak na początku pompatycznej, bo jak święto, to się trzeba trochę też pobawić. Zatem Edward Jasiński teraz, chodźmy felek na kufelek i na majówce, napisane przez Emanuela Schlechtera.

kufelek, a do tego sześć angielek, moje, moje, kawalerskie, do dna. Łysy Bladzio z Walicowa w knajpie ma najgorszy towar. Oszukuje przy grze w kości, ale świetne piwko ma dla gości. Dla mnie nie jest to interesem, mleko pijać jak osesek. Mnie już przecież wolno bombkę piwa golnąć, choć na rogu widzę bar. Chodźmy felek na kufelek, nie czekajmy na niedzielę, na wypitkę w każdy dobry dzień. Świetnie wchodzi pod serdelek, głębsza kojsa i kufelek, chodź do baru, zły humorek zmień. Bo w barze szum wesoło, każdy z tobą za pan bra. Cały dzień byś tutaj siedział, pił i jadł. Więc chodźmy felek na kufelek, a do tego sześć angielek, moje, moje, kawalerskie, do dna, cyk!

0: Panno Ryziu, na co czekać, choć pójdziemy sobie w las.
1: Ręce trzymaj pan z daleka, na to mamy jeszcze czas.
2: A

0: Halo, halo, drugie wejście, szanowne państwo. Houdini z tej strony. Opowiadamy o tym, co się działo 3 maja. Jak już powiedziałem, po tych mszach i pochodzie przychodziła część oficjalna, proszę państwa. I wszystko przenosiło się na place, gdzie zbierali się ludzie już po pochodach. Ustawiali się jedni bliżej, drudzy dalej i zaczynały się przemówienia. Włodarze miast, przedstawiciele władz, czasem wojskowi, czasem ktoś bardziej zasłużony lokalnie. I mówiono o konstytucji tej trzeciomajowej z 1791 roku. Ale nie tak sucho, tylko z naciskiem na jej znaczenie. Na to, że była nowoczesna jak na swoje czasy, że była próbą naprawy państwa, które wtedy chyliło się ku upadkowi. I że mimo wszystko stała się symbolem, do którego można było wrócić po latach zaborów. Więc taki człowiek stał, słuchał i wiedział, że to nie jest tylko takie bajanie czy historia z książki, ale coś, co ma ogromny związek z teraźniejszością. W szkołach to wszystko zaczynało się jeszcze wcześniej, bo przygotowania trwały dniami, a nawet tygodniami. Dzieci uczyły się wierszy, piosenek, przygotowywały przedstawienia, akademie, takie dopracowane, z dekoracjami, z podziałem ról. I nauczyciele przykładali do tego ogromną wagę, bo traktowano to jako część wychowania obywatelskiego. Nie jako obowiązek do odhaczenia, tylko jako coś, co ma budować świadomość młodego człowieka. I to widać w tych źródłach, w relacjach i w opisach szkolnych uroczystości. Gazety z kolei żyły tym tematem na długo przed samym świętem, bo już pod koniec kwietnia pojawiały się artykuły przypominające historię konstytucji, opisy Sejmu Wielkiego, sylwetki króla Stanisława Augusta, analizy reform. No i człowiek, nawet jeśli na co dzień nie sięgał po takie rzeczy, to w tych dniach miał z nimi kontakt, więc świętowania było połączone z wiedzą i z przypominaniem sobie, co właściwie się wydarzyło i dlaczego to jest ważne. A potem, panie dzieju, wszystko zaczynało się zmieniać, bo po tej części oficjalnej w życie nie tyle wracało, co przechodziło w inny rytm. Bardziej swobodny, bardziej ludzki i zaczynały się festyny, które były naturalnym przedłużeniem święta. Parki miejskie, ogrody, place wypełniały się ludźmi, rozstawiano sceny, orkiestry grały, tańce, hulanki, koncerty, występy, czasem jak i teatr amatorski, pokazy. W niektórych miastach organizowano zawody sportowe, gonitwy konne, gry i zabawy dla dzieci. I to wszystko tworzyło atmosferę, w której każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Wieczorem pojawiały się iluminacje, budynki były podświetlone, wieszono lampiony, dekoracje świetlne i miasto wyglądało inaczej, bardziej uroczyście, a jednocześnie bardziej przystępnie, by człowiek mógł się przejść, zatrzymać, popatrzeć, podumać, zachwycić się, porozmawiać i poczuć, że jest częścią czegoś większego, że jest częścią kraju, narodu. I co najważniejsze, proszę państwa, to nie było na pokaz. Nie było to nastawione na efekt jakiś dla kogoś z zewnątrz, tylko chodziło o wspólne przeżywanie przez mieszkańców, dla mieszkańców, jako coś, co naprawdę ich dotyczyło i co było częścią ich codziennego, a jednocześnie odświętnego życia.
1: W pokoju panny Janki drżą szyby i firanki, jak w szale tam stale gramofon gra. Albowiem panna Janka jest gramofonomanka, od ranka do ranka wciąż gra. Syreny, płyty wciąż kupuje panna Janka, pieniądze wszystkie w to pakuje i tak śpiewa wciąż. A ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la, trali tra la la la. Zimą w domu, latem na balkonie, trali tra la la la, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny, płyty mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram. Bo ja kiedy gram na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten tram. Sąsiedzi panny Janki, ich żony i kochanki, orzeki.

I jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa. Taka na spokojnie, na koniec. Żeby to sobie dobrze poukładać. To święto miało swoją ciągłość, ale nie było dane raz na zawsze. Bo przyszła wojna i okupanty je zakazali. Tfu, wymazali z przestrzeni publicznej. Próbowali wyrwać z pamięci. A później, już po wojnie, w czasach PRL-u, przez długie lata nie było obchodzone oficjalnie. Spychane gdzieś na bok, jakby było niewygodne, jakby komuś przeszkadzało. I dlatego, kiedy patrzymy na te przedwojenne obchody, to widzimy coś więcej niż tylko uroczystość. Widzimy moment, kiedy to święto było żywe, obecne, naturalne, kiedy ludzie naprawdę chcieli w nim uczestniczyć i rozumieli, co ono znaczy. Nie wstydzili się krzyknąć: "Wiwat Wojsko Polskie! Wiwat Naród! Wiwat Polonia! Wiwat Polska!" I powiem wam tak, między nami, proszę ja was, może dziś mamy łatwiej, szybciej, więcej, wszystko pod ręką, wszystko dostępne, ale tam była jakaś prostota i jednocześnie powaga, taka zwyczajna, bez zadęcia. Człowiek wiedział, dlaczego stoi na tym rynku, chciał wiwatować, wiedział, dlaczego idzie w tym pochodzie, dlaczego słucha tej orkiestry, dlaczego śpiewa pieśni narodowe, wspólnie, razem, z flagą w ręku, po to, żeby udowodnić... Nie sobie, a może nie udowodnić, żeby pokazać, żeby zaakcentować to, że jest Polakiem. To, że polskość ma w sercu i że jest dla niego ważna i że ma to głęboki sens. Bo sens, proszę Państwa, nie bierze się z wielkich słów, tylko z tego, że człowiek stoi obok drugiego człowieka i razem coś przeżywa. Dlatego, panie dzieju, życzę ja wam dziś jednego, żebyście potrafili znaleźć w tym wszystkim choć kawałek tej dawnej uważności. Żeby to nie był tylko dzień wolny, ale moment zatrzymania, spojrzenia wokół i pomyślenia, gdzie jesteśmy i co nas łączy. Niech wam się darzy spokojnie, godnie i po ludzku. Wiwat maj! 3 maj! Wiwat Polska! A jak już wyjdzie ta na spacer, to rozejrzyj ta się dobrze. Może jeszcze coś z tamtego klimatu gdzieś na ulicy zostało. Z tej strony Houdini, kłaniam się nisko. A zakończymy wesoło, szanowne państwo, Nikodemem. Wszystkiego dobrego.

jest tak jak ty atletyczny, kto ma taki wzrost? Kto jest taki fotogeniczny, nie do wiary wprost? Nikodem, Nikodem, ty masz filmową rodę.

Halo, halo, tu Mateusz Grzębski, zwany Houdini. Zapraszam na przedwojenny przegląd włocławski. O tym, co się dawniej na naszych ulicach działo i jak miasto żyło. Z grandziarskim uszanowaniem, do usłyszenia.

Zbliżamy się do godziny 13, brakuje nam 6 minut, a w naszej bramce, tutaj na wasze pozdrowienia, życzenia i muzyczne propozycje, pojawiła się kolejna wiadomość. Weekend mamy, radio odpalamy, hit po hicie słuchamy i fajny czas mamy, bo proszę, lato jest po to i wspomnienie młodości. Pozdrawiam rodzinkę, panią, redakcję, słuchaczy, pozdrawiam Tomek Czynsz. Dzień dobry Tomku, witamy cię bardzo serdecznie i gorąco pozdrawiamy. Twoje muzyczne propozycje oczywiście za moment na 107.6, także jeszcze raz gorąco pozdrawiam. Pozdrawiam i przypominam numer do bramki 73 601. W treści na początku oczywiście pamiętajcie, by wpisać słowo hit.

0: Punktualnie 13, czas na wiadomości.
1: Biegacze uczcili w stolicy święto narodowe 3 maja. Pożar w czeskim parku narodowym, płonie 100 hektarów lasu. A u nas też susza, leśnicy apelują o ostrożność. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Biegacze świętują 3 maja w centrum stolicy. Tegoroczny bieg Konstytucji zgromadził na starcie 6,5 tysiąca osób. Dla wielu to sposób na uczczenie narodowego święta.
2: To jest bardziej bieganie, świętowanie.
3: To jest na pewno uczczenie święta Konstytucji 3 maja.
4: Na majówkę zostałem w Warszawie, a lubię biegać. Bardzo dobra okazja na zrobienie życiówki na piątkę. Dobra okazja też do uczczenia takiego święta. Tak samo bieg niepodległości też w zeszłym roku brałem udział. No dobrze, że takie połączenie patriotyzmu ze sportem.
3: Wczoraj był grill. Była kiełbaska, dzisiaj trzeba to zgubić.
1: To 5-kilometrowa trasa biegu ze startem i metą na Placu Trzech Krzyży. Utrudnienia i objazdy komunikacji miejskiej w Warszawie spodziewane są co najmniej do 17. Strażacy wciąż walczą z dużym pożarem w Czechach. Akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria. Ogień objął 100 hektarów lasu. Informacje zbiera Marcin Starzec.
5: Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska. Strażacy podkreślają, że akcję utrudnia trudno dostępny teren i susza. To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasu.
1: Duże zagrożenie pożarem jest też w polskich lasach, mówi Honorata Galczewska z Lasów Państwowych.
6: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze w okresie wiosennym nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by to przykryła.
1: Uważajmy na grille. Mimo majówki lepiej zrezygnować z ognisk. Nawet 80 tysięcy miejsc i budowa bieżni lekkoatletycznej. Tak stadion narodowy może się zmienić w olimpijski. Zdaniem głównego projektanta modernizacja tego obiektu na potrzeby olimpijskie to bardziej opłacalna opcja niż budowa nowej areny. Cała infrastruktura po igrzyskach mogłaby zostać zdemontowana. Polskie środowisko sportowe planuje ubiegać się o letnie igrzyska olimpijskie. Wstępnie mówi się o 2040 roku.

19 minut po godzinie 13 na naszych zegarach. Słońce pięknie świeci, piękna pogoda. Bardzo ciepło dziś. Większość z Was zapewne sobie odpoczywa, czy to na zewnątrz, czy w domu, przed telewizorem, czy chociażby przed radiem, czy chociażby tutaj przy grillu, przy ognisku, gdziekolwiek. Ale jest grupa ludzi, grupa młodzieży, można by powiedzieć, która już dziś tak bardzo się nie cieszy, ponieważ już jutro rozpoczyna się jeden z najważniejszych momentów w życiu tysięcy młodych właśnie ludzi. Startują matury przez ostatnie miesiące, a właściwie lata. Uczniowie przygotowywali się do egzaminu, powtarzali materiał, rozwiązywali arkusze i mierzyli się ze stresem. Teraz nadchodzi ta chwila, by właśnie tę wiedzę wykorzystać w praktyce. Matura to nie tylko test z przedmiotów szkolnych, ale też sprawdzian opanowania emocji, koncentracji i wiary we własne możliwości. Dlatego wszystkim maturzystom życzymy przede wszystkim spokoju, jasnego umysłu i tego, żeby żadne pytania nie okazały się zbyt trudne i żeby to były pytania takie, których się oczywiście spodziewacie. Przede wszystkim pamiętajcie, to jest ważny etap, ale nie definiuje całej waszej przyszłości. Dajcie z siebie wszystko i zaufajcie swojej pracy. Trzymamy oczywiście bardzo za was kciuki i życzymy powodzenia na każdym egzaminie.

Skaner i Malibu na 176 FM, utwór o wdzięcznym tytule Maj, bo tych piosenek o maju jest bardzo dużo. Już za moment też usłyszymy nowość, zupełną nowość od grupy Playboys. Właśnie specjalnie utwór przygotowany na majówkę o wdzięcznym tytule Majóweczka. Także ten utwór już za moment na 176 FM. A jeżeli i wy również macie ochotę na jakiś majowy utwór, śmiało możecie o niego prosić, wysyłając wiadomość SMS na numer 73601. Pamiętajcie tylko, by w treści na początku takiej wiadomości umieścić słowo hit. Oprócz tego możecie się pozdrawiać, składać życzenia, słać dedykacje, czy też wyznania, także śmiało czekamy na wasze wiadomości. Bramka jest otwarta specjalnie dla was. Ach, ma.

Za 19 minut wybije nam godzina 14, a w naszej bramce pojawiła się kolejna wiadomość. Wszystkiego najlepszego dla kochanego dziadka Stanisława z okazji urodzin, spełnienia marzeń i dużo zdrowia życzą wnuczkowie. Prośba o piosenkę Przez Twe Oczy Zielone i oczywiście ten utwór za moment na naszej radiowej antenie 107.6 FM z pozdrowieniami i najlepszymi życzeniami dla kochanego dziadka Stanisława z okazji urodzin od wnucząc. Także pozdrawiamy bardzo serdecznie i również dokładamy się do tych życzeń zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności. Tutaj na naszej radiowej antenie 107.6 FM z pozdrowieniami i najlepszymi życzeniami dla kochanego dziadka Stanisława z okazji urodzin od wnucząc. Także pozdrawiamy bardzo serdecznie i również dokładamy się do tych życzeń zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności. Tutaj życzę cała załoga Radia Hit.

Za 4 minuty wybije nam godzina 14, o 14 punktualnie wiadomości z kraju i ze świata, także już teraz serdecznie Was zapraszam. Zanim to, czas odczytać kolejną wiadomość, która dotarła do naszej bramki. Najlepsze życzenia dla mamy z okazji imienin życzą córki z Wielkiego Warzyna. Prosimy o piosenkę Złoto i ten utwór oczywiście za moment na naszej radiowej antenie 107.6 FM. Pozdrawiamy tutaj mamę, która świętuje dziś imieniny. Pozdrawiamy również córki, które tę wiadomość napisały z Wielkiego Warzyna, bardzo, bardzo gorąco. Także pozdrawiamy jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Szybko przypomnę numer do nas 73 601. Słowo hit w treści na początku wiadomości.

0: Punktualnie 14, to czas na wiadomości.
1: Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, zaprosił prawników i polityków. Uwolniony z Białorusi Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Radni małopolscy chcą budowy w Krakowie filharmonii z prawdziwego zdarzenia. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów i kół poselskich. Premier i Lewica zapowiedzieli, że to zbojkotują. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polonijny na Białorusi więziony przez białoruski reżim odzyskał kilka dni temu wolność. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim mówił, że jest onieśmielony tym odznaczeniem.
2: Tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
1: Polsko-białoruski dziennikarz odzyskał wolność po 5 latach białoruskiego więzienia. Przed kancelarią premiera ustawiła się kolejka chętnych, którzy chcą na własne oczy zobaczyć oryginalny dokument Konstytucji 3 maja. To niezwykła okazja, dziś do godziny 17, a dla wielu to dobry sposób, by uczcić państwowe święto.
3: Na mnie zrobiło niesamowite wrażenie.
4: A dlaczego? Dlaczego to jest takie emocjonujące?
3: Jest to najważniejszy dokument dla Polski.
5: Dokument jest niewątpliwie cenny, natomiast no niewiele tam można oczywiście odczytać.
6: Wzięliśmy taką starą książkę, która miała około 200 lat.
4: Da się da coś przeczytać? Coś tam widać?
6: No da się trochę przeczytać, ale widać, że litery są pozmieniane.
1: Wejście do kancelarii premiera od strony Alei Ujazdowskich. Trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości. Radni małopolskiego sejmiku zaapelowali o wsparcie rządowe dla budowy krakowskiej filharmonii. Są plany budowy, wyłoniono wykonawcę, ale potrzeba też pieniędzy. Co najmniej 450 milionów złotych. Wszystkie koncerty odbywają się dzisiaj w budynku wynajmowanym od archidiecezji krakowskiej, gdzie największym problemem w czasie koncertów są głośne tramwaje, mówi radny sejmiku Jerzy Fedorowicz.
7: Poziom artystyczny naszej filharmonii jest niezwykle wysoki. Pracownicy, artyści potrzebują nowych przestrzeni, takiej funkcjonalności, która będzie na poziomie, który oni reprezentują.
1: Nowa siedziba instytucji ma powstać przy rondzie Grzegorzeckim do 2032 roku.

0: Reklama. Są miejsca, do których chce się wracać. Sala imprez okolicznościowych Mirabelka w Guźninie, gmina Brześć Kujawski, to przestrzeń stworzona dla tych, którzy cenią styl, smak i perfekcyjną organizację. Rodzinne uroczystości, imprezy firmowe, szkolenia i warsztaty, wszystko dopięte na ostatni guzik. Elegancki wystrój, wyśmienite menu i obsługa, która zadba o każdy szczegół. Ty świętujesz, my zajmiemy się resztą. Mirabelka, tu zaczynają się najlepsze wspomnienia. Zadzwoń 605 662 505.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Szukasz urokliwego miejsca na imprezę firmową? Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, oddział w Zarzeczewie, oferuje wynajem przestrzeni na pikniki, eventy integracyjne i imprezy okolicznościowe. Piękny widok na Zalew Włocławski, natura, teren zamknięty i własny parking. Wszystko, czego potrzebujesz, żeby Twoja impreza była niezapomniana. Zadzwoń pod numer 723 692 560 lub odwiedź stronę www.kpodr.pl.
5: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
6: Masz ciężarówkę lub naczepę na sprzedaż? Complex Car kupi auta ciężarowe do 2015 roku. Ciągniki siodłowe, solówki i auta specjalne. Szybko, bez zbędnych formalności. Complex Car, polska firma, płacimy VAT. Zadzwoń 514 759 626. 514 759 626. Complex Car. Decyzja dziś, pieniądze od ręki.
0: I po reklamie.

Meg i Janek na 176 FM, 17 minut po godzinie 14 na naszych zegarach, a w naszej bramce kolejna wiadomość. Serdeczne pozdrowienia dla miłej, wspaniałej, sympatycznej pani redaktor Ewy przesyła Grażyna, Ania, Dawid i Bartuś. Piosenki Zabierz kobietę i Zbój Janosik. I te dwa utwory oczywiście za moment na naszej antenie 176 FM. Bardzo dziękuję za miłe słowa i również gorąco pozdrawiam Grażynę, Anię, Dawida oraz Bartusia bardzo, bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, że jesteście dziś razem z nami. Przy okazji przypominam numer do bramki 73601, to niezmiennie ten sam numer od samego rana i do samego wieczora. Ten sam numer tutaj specjalnie dla Was jest otwarty, żebyście właśnie mogli posyłać takie pozdrowienia, życzenia, muzyczne propozycje, co tylko chcecie. Czekamy na wiadomości. Pamiętajcie tylko, by w treści jej na początku umieścić słowo hit.

0: Daj to głośniej, ona zaskoczona na 176 FM za nami, a przed nami kolejne wasze muzyczne propozycje. Pozdrowienia dla wracających z majówki, proszę o krótki list Bibi i Jeremy. Oczywiście ten utwór za moment na 176 FM. I ja tutaj jak najbardziej również dołączam się do tych pozdrowień. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich wracających z majówki. Przede wszystkim wracajcie bezpiecznie, wracajcie ostrożnie, wracajcie cało do domu. Na pewno będą korki, o korkach też będziemy was informować, jak to wygląda na ten moment, z tego co widzę, raczej bez większych problemów. Jeszcze tak sobie zerknę na autostradę, tutaj chociażby z nadmorza, i na ten moment raczej bezpiecznie powinniście przejechać. Bezpiecznie i też bez żadnych problemów, jeżeli chodzi o natężenie ruchu. Pewnie ten ruch wzmoży się wieczorem, także będziemy na pewno wam dawać o tym znać. Także jeszcze raz gorąco pozdrawiam wszystkich tych, którzy z majówki już wracają. Kolejna wiadomość, pozdrowienia dla Dorotki z Michelina i proszę o piosenkę Ja do lasu nie pójdę. I ten utwór również dorzucam do naszej muzycznej playlisty. Także grupa Magic Band już również za moment na 176 FM. Pozdrawiamy Dorotkę z Michelina bardzo serdecznie. Przy okazji przypominam numer do bramki 73601. Słowo hit niezmiennie w treści na początku wiadomości.
1: Od 30 lat słuchasz Radia Hit.

Za 13 minut wybije nam godzina 15. Jeżeli szukacie sobie jakiegoś pomysłu, jakiegoś zajęcia na wieczór, to przypominam, że dziś wieczorem właśnie we Włocławku odbywa się właśnie festiwal 3 maja. On trwa już od wczoraj, ale dziś jeszcze punkt kulminacyjny, że tak powiem, będzie po godzinie 17.30, bo rozpoczną się koncerty Poparzeni Kawą 3, Ira oraz zespół Ich Troje. Już teraz serdecznie zapraszamy, ponieważ tam na miejscu stoiska handlowe, food traki, także serdecznie zapraszamy. My oczywiście relacje z tego też na pewno wam znamy, czy to na naszym fanpage'u na Facebooku, czy też na naszej antenie 107.6 FM i przy okazji zapraszam na nasz fanpage na Facebooku Radio Hit Włocławek. Tam bardzo dużo się dzieje i też fotorelacje, filmy.

Zbliżamy się do godziny 15, punktualnie o 15 oczywiście wydanie wiadomości z kraju i ze świata, także ja już teraz serdecznie Was zapraszam. W tym wydaniu między innymi o tym, że prezydent powołał dzisiaj Radę Nowej Konstytucji. O tym jeszcze więcej punktualnie o 15 za niespełna 5 minut na 107,6 FM. 15 to też czas zmian na dziś, także ja będę się już z Wami żegnać. Przekazuję stery kolejnemu prowadzącemu, który tutaj już za parę minut się z Wami przywita. Do 15 dziś grała dla Was Ewa Bruska. Życzę Wam miłego popołudnia, spokojnej podróży powrotnej z majówki do domu, spokojnego odpoczywania jeszcze dziś przy grillu, świętowania. No i jeszcze raz powtórzę tutaj, że trzymam kciuki za wszystkich maturzystów, którzy jutro rozpoczynają swoje egzaminy dojrzałości. Także trzymam za Was mocno kciuki. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Rząd jest przeciwny, mówi niech lepiej, prezydent szanuje obecną. Jutro matura, pędzi na nią z Portugalii gwiazda piłki Oskar Pietuszewski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów poselskich. Jak mówi, nie może być tak, że władza rozkłada się na dwa ośrodki. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki. Konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę i fundamenty państwa. Instytucje są angażowane do walki politycznej. Tymczasem premier nawołuje opozycję i prezydenta do przestrzegania obecnej konstytucji. Projektowanie nowej nazywa majstrowaniem.
1: Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą. Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
0: Szukanie jakiejkolwiek współpracy z prezydentem nad zmianą konstytucji jest sprzeczne z demokracją, mówi Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
2: Umeranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartości. Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw nie konstytucję zacznie szanować.
0: Prezydent zasugerował, że nowa konstytucja mogłaby zostać uchwalona w roku 2030. Niemiecka prasa bije na alarm. Osłabiając NATO, Trump wykonuje pracę za Putina. USA nie tylko zapowiedziały redukcję swoich sił w Niemczech, ale też, jak twierdzą amerykańskie gazety, odwołały planowane rozmieszczenie systemu rakiet średniego zasięgu, ważnego elementu odstraszania Rosji. Gazety ostrzegają, że przyniesie to negatywne skutki dla NATO. Wschodząca gwiazda polskiej piłki Oskar Pietuszewski wczoraj zdobył z FC Porto mistrzostwo Portugalii, a dziś szybko wraca do Polski, jutro zdaje maturę. Nie ma taryfy ulgowej, podobnie jak ponad 300 tysięcy maturzystów. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
3: Mam zawsze duże problemy ze stresem, bo jak mi na czymś zależy, to wiem o tym, że chcę sobie z tym poradzić jak najlepiej, ale wydaje mi się, że po prostu najważniejsze jest to, żeby być świadomym tego, że uczyliśmy się tak dużo przez te 4 lata.
0: Pisemny Polski jutro o 9:00.

A to już 2 plus 1 w Radio Hit Kwadrans po godzinie 15. Łukasz Leszczyński, witam bardzo serdecznie. Zapraszam na popołudniówkę z Radiem Hit.

0: A to już Ace of Base w Radiu Hit, 28 minut po godzinie 15. Dziś niedziela, trzeci dzień maja 2026 roku we Włocławku. Oczywiście dziś trwa festiwal 3 maja do 21 na ulicy Zamczej. Dostępne są stoiska handlowe i również do 21 na Zamczej i Wiślanej food trucki. Jeszcze do 18 stoiska animacyjne instytucji kultury oraz Wydziału Rewitalizacji Urzędu Miasta, to parking pod mostem przy ulicy Bednarskiej. Od 16 do 17 kawa z prezydentem, to przy stoisku Wydziału Rewitalizacji, również ulica Bednarska. Stoiska promocyjne firm na Zamczej też do 21 dostępne, no i oczywiście creme de la creme festiwalu 3 maja, to koncerty gwiazd, wystąpią poparzeni kawą 3 Ira i ich troje, koncert ten oczywiście na starym rynku. Creme de la creme, powiedziałem, że to koncerty gwiazd, ale no, najważniejsi są przecież mieszkańcy, najważniejsi są przecież ci, którzy na ten festiwal się udają. No i właśnie to dla nich. Ich troje już teraz na 107,6 FM.
1: Zostałem Jolkę.
2: Jolka, do ciebie!
3: Słucham? Kto mówi?

Share i Believe w Radiu Hit, 18 minut do godziny 16 na zegarach. Mówiliśmy o festiwalu 3 maja. Z tym festiwalem wiążą się też pewne utrudnienia dla kierowców. Przypominamy, że do północy zamknięcie ulic w Śródmieściu, są to Tumska od skrzyżowania z ulicami Plac Kopernika, Wyszyńskiego, Most Marszałka Rydza-Śmigłego do skrzyżowania z ulicą Browarną, Zamcza od skrzyżowania z ulicą Bednarską do skrzyżowania z ulicą Stary Rynek, Matebudy od skrzyżowania z ulicą Bulwary Marszałka Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Tumską, ulica Wiślana od skrzyżowania z Tumską do skrzyżowania z Bulwarami, nie pojedziemy też Maślaną od skrzyżowania z Bulwarami do skrzyżowania z Zamczą, Stary Rynek również nieprzejezdny od skrzyżowania z Zamczą oraz Szpichlerną do skrzyżowania z ulicą Tumską i 3 maja od skrzyżowania z ulicą Cyganka do skrzyżowania z ulicą Tumską, też Świętego Jana od skrzyżowania ze Szpichlerną do skrzyżowania z ulicą Bulwary Marszałka Piłsudskiego. Oczywiście kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, ale też wszystkich kierowców powracają Tumską, też Świętego Jana od skrzyżowania ze Szpichlerną do skrzyżowania z ulicą Bulwary Marszałka Piłsudskiego. Oczywiście kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, ale też wszystkich kierowców powracających z

nogi, napić się kawy, trochę wyjść z samochodu, żeby też nabrać nowych, świeżych sił. Nic na siłę, drodzy kierowcy, oczywiście. 15:44 na zegarach. Piękni młodzi, Magdalena Narożna, teraz w Radiu Hit.

A to już formacja Classic z utworem Jeszcze dzień, najwyżej dwa. Jeszcze 5 minut do godziny 16. O 16 oczywiście najświeższe wydanie wiadomości z kraju i ze świata, na które was oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. W nich między innymi o wzruszeniu w Pałacu Prezydenckim, to oczywiście w związku z odebraniem orderu Orła Białego przez pana Andrzeja Poczobuta. Też o obchodach Narodowego Święta 3 maja i wiele, wiele, wiele więcej informacji z kraju i ze świata po godzinie 16. Musicie zostać razem z nami.

0: Na zegarach 16, czas na wiadomości w Radiu Hit.
1: Wzruszenie w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Polacy uczcili dzisiaj święto narodowe 3 maja. Kolejne szpitale planują ograniczyć liczbę badań diagnostycznych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Andrzej Poczobut podziękował za uwolnienie z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
2: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
1: Na Białorusi więziony był przez 5 lat. We wtorek został zwolniony w ramach wymiany więźniów. 6,5 tysiąca osób stanęło na starcie tegorocznego biegu Konstytucji. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę wytyczoną w centrum stolicy. Dla wielu biegaczy udział w wydarzeniu to symboliczne uczczenie święta 3 maja.
3: Ja na ten dzień zawsze czekam z radością, bo wiem, że zawsze gdzieś kogoś znajomego wypatrzę. To nie jest bieg na rywalizację, to nie jest bieg na robienie życiówek. To jest bieg na wspólne świętowanie tego właśnie święta biegu Konstytucji. Żeby się spotkać.
4: I kondycja się poprawia.
5: Ale co dla was znaczy, dla państwa dzisiaj, konstytucja?
4: To jest najważniejszy chyba
3: dokument,
4: prawda? I to trzeba cenić.
1: Utrudnienia w centrum stolicy mogą jeszcze potrwać do 17. Kolejne duże szpitale przygotowują się do ograniczenia badań diagnostycznych. Powodem są oszczędności w Narodowym Funduszu Zdrowia. Co trzeci pacjent był badany w ramach tak zwanych nadwykonań. Teraz te nadwykonania trzeba będzie ograniczyć, mówi prezes gdańskiego Kopernikusa, spółki odpowiedzialnej za szpitale na Pomorzu, Dariusz Kostrzewa.
6: Czyli dwóch pacjentów w limicie, trzeci poza limitem. Jeżeli to stanowisko NFZ się utrzyma, no to będziemy musieli z tym co trzecim pacjentem coś zrobić, żeby dało się go przyjąć i diagnozować. Myślę, że nie ograniczymy nadwykonań do zera, ale dość radykalnie zmniejszymy ich liczbę.
1: W szpitalach Kopernikus w Gdańsku jeszcze przed cięciami NFZ-u czekanie na diagnostykę obrazową trwało pół roku. To wyjątkowa atrakcja Łodzi. W ogrodzie botanicznym zakwitła imponująca kolekcja 50 tysięcy tulipanów.
7: Dosyć okazałe tulipany, ponieważ one mają długie, wysokie, sztywne łodygi i dosyć duże kwiaty.
1: Mówi Małgorzata Sławiak z łódzkiego ogrodu botanicznego. W ogrodzie jest kilkadziesiąt odmian tulipanów.

Radio Hit 107,6 FM. Włocławek. Moje miasto. Moje radio. W domu, w pracy, w samochodzie czy w ogrodzie. Tylko Radio Hit 107,6 FM.

0: Reklama. Szukasz urokliwego miejsca na imprezę firmową? Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minichowie, oddział w Zarzeczewie, oferuje wynajem przestrzeni na pikniki, eventy integracyjne i imprezy okolicznościowe. Piękny widok na Zalew Włocławski, natura, teren zamknięty i własny parking. Wszystko, czego potrzebujesz, żeby Twoja impreza była niezapomniana. Zadzwoń pod numer 723 692 562 lub odwiedź stronę www.kpodr.pl.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
0: I po reklamie.

Slice Me Nice, Fancy w Radio Hit. 18 minut po godzinie 16 w naszej bramce pojawiła się wiadomość. Pozdrowienia dla sąsiadki Asi z Trzcianki. Prośba o piosenkę o Asi. Na pewno coś pojawi się w Radio Hit właśnie w tym temacie. 73601 to numer do naszej bramki. Na początku w treści SMS-a pamiętajcie, by umieścić krótkie, trzyliterowe słowo hit.

Just Five i kolorowe sny na antenie Radia Hit. Już 16.30 na zegarach, a w naszej bramce kolejna wiadomość. Witaj Łukaszu, proszę, najpiękniejsze oczy Bobby, pozdrawiam Basia. Basiu, również serdecznie pozdrawiamy, wszystkiego dobrego życzymy. No i teraz według prośby Bobby.

A to już utwór w Starym Parku. Na zegarach godzina 16.41. W naszej bramce kolejna wiadomość. Serdeczne pozdrowienia dla ekipy wracającej z majówki, a największe całusy dla Grzegorza. I prośba o mandacik. Oczywiście ten utwór za chwilę, za moment na 107,6 FM. Czy pan Grzegorz jest kierowcą? Takie rodzi się pytanie. Skoro największe całusy, nie wiem, może motywujące? Domyślam się, ale już teraz Łobuzy, Zenek Martyniuk i mandacik w Radiu Hit.

Majorka na 107,6 FM za 6 minut, godzina 17. O 17:00 najświeższe wydanie wiadomości z kraju i ze świata, na które bardzo serdecznie Was zapraszamy. W nich między innymi przeniesiemy się na boiska piłkarskiej polskiej ekstraklasy, no bo tam znamy już na 100% jednego spadkowicza, Termalika Brookbet Nieciecza, jako pierwsza z najwyższą klasą rozgrywkową w Polsce się pożegna, ale więcej informacji z kraju, ze świata, też ze świata sportu. Po godzinie 17:00 serdecznie zapraszam. Musicie zostać razem z nami.

0: Minęła 17, czas na wiadomości.
1: Autostrada A2 w Łódzkiem w stronę Warszawy zablokowana po wypadku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał sternik po tragedii na jeziorze. Termalika Brookbet Nieciecza jako pierwsza żegna się z piłkarską ekstraklasą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A2 w województwie łódzkim. Trasa w stronę Warszawy jest zablokowana. Zderzyły się 2 samochody i motocykl. 4 osoby zostały ranne. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał 33-letni mężczyzna zatrzymany po wywróceniu się łodzi na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. Prokurator zastosował dozór policyjny. To oznacza, że mężczyzna nie trafi do aresztu. W wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, zginęły 2 osoby. Dziś nie odpowie. Wiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na 2 ośrodki. To słowa prezydenta Karola Nawrockiego. Powołał właśnie Radę Nowej Konstytucji. Szymon Kępka.
2: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
3: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
2: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
4: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
2: Docelowo mają się w tej Radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
1: O wolności mediów i tragicznej sytuacji dziennikarzy mówił dziś w Watykanie papież Leon XIV. W czasie modlitwy Regina Celi nawiązał do Światowego Dnia Wolności Prasy.
5: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolności Prasy ustanowiony przez UNESCO. Pamiętamy o wielu dziennikarzach i reporterach, którzy padli ofiarą wojen i przemocy.
1: 8 maja minie rok od wyboru Roberta Prevosta na papieża. GKS Katowice wygrał z Termaliką Brookbet Niecieczą aż 5-1. To oznacza, że piłkarze z Niecieczy są pierwszą drużyną, która spada z ekstraklasy, a GKS ma duże szanse na miejsce na podium.

Bush i Be My Lover w Radiu Hit, 16 minut po godzinie 17. W naszej bramce kolejne wiadomości, majówkowe pozdrowienia dla mojego kochanego Michała, który łapie chwilę relaksu na świeżym powietrzu. Odpoczywaj i ciesz się wolnym czasem. Dedykacja listy z morza. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. I kolejny SMS. Gorące pozdrowienia dla ekipy, która grilluje. Bawcie się dobrze i świętujcie, tu bez dedykacji, ale oczywiście pozdrawiamy, gdzie grilluje, czy to może dla wszystkich ekip takie uniwersalne pozdrowienia. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że ekipa wie, że to chodzi o nią akurat. 73601 to numer do naszej bramki. Na początku w treści SMS-a pamiętajcie, by umieścić krótkie, trzyliterowe słowo hit.

Radio Hit 107,6 FM. Włocławek. Moje miasto. Moje radio. W domu, w pracy, w samochodzie czy w ogrodzie. Tylko Radio Hit 107,6 FM.

A to już Savage i Only You na zegarach, godzina 17.30. Bardzo się cieszę, że razem ze mną jesteście, że ten czas niedzielny spędzacie i w naszej bramce pojawiła się kolejna wiadomość. Majówkę mamy, radio odpalamy, radia słuchamy i świetny czas mamy. Pozdrowienia dla mojego kochanego Michała, całej rodziny i wszystkich słuchaczy. Prośba o stachurski typ niepokorny. Oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiamy, wszystkiego dobrego życzymy. Kolejna wiadomość, majówkowe pozdrowienia dla męża Pawełka, który wygrzewa się na słońcu. Relaksuj się i prośba o utwór Czas Relaksu. No i oczywiście ta piosenka za chwilę, za moment w Radiu Hit się pojawi. 73601 na początku w treści SMS-a krótkie trzyliterowe słowo hit. To przepis na wiadomość do naszej bramki.

A to już Defis, jeden taniec, jedna noc na 107,6 FM. W naszej bramce pojawiają się kolejne wiadomości. Pozdrowienia dla kochanego Marcina, który daleko ode mnie tęskni. Pamiętaj, że zawsze jesteś w moim sercu i tu dedykacja, coś od Sissy Catch. Oczywiście coś od tej artystki pojawi się na antenie Radia Hit. Kolejna wiadomość dla brata Pawełka, który jest w trasie szerokości. No i oczywiście do tych pozdrowień się przyłączamy. Wszystkiego dobrego życzymy. Szerokości, przyczepności również dla wszystkich kierujących. 73601 na początku w treści krótkie trzyliterowe słowo HIT to przepis na wiadomość do naszej SMS-owej bramki.

Na zegarach 6 minut do godziny 18. O 18 oczywiście najświeższe wydanie wiadomości z kraju i ze świata. W nich między innymi o akcji, którą prowadzi policja. Oczywiście chodzi o akcję na drogach. Więcej informacji z kraju, ze świata po godzinie 18. Zostańcie razem z nami.

0: Minęła 18, czas na wiadomości w Radiu Hit.
1: Kolejny pijany kierowca z zakazem jazdy spowodował śmiertelny wypadek. Pożar lasu koło Częstochowy płonie 15 hektarów. Polska ma już swoje 4 wojskowe satelity na orbicie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny śmiertelny wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę z sądowym zakazem jazdy. W gminie Węgorzewo 45-letni mężczyzna pędził, wyprzedzając kolumnę samochodów. Uderzył w drzewo. Zginął jego pasażer, 16-letni chłopak. Kierowca miał 1,5 promila alkoholu. Z wypadku wyszedł bez szwanku. Dla policji to czas wzmożonych działań. Akcja drogówki potrwa do poniedziałku. Na drogi wyjechały m.in. mundurowi w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, wyposażonych w wideorejestratory, a także funkcjonariusze na motocyklach. W działaniach biorą udział policyjne grupy SPID.
2: Głównie prędkość. Wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
1: Mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Mundurowi będą też sprawdzać stan trzeźwości kierujących, sposób przewożenia pasażerów w pojazdach i to, czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Nowe możliwości dla polskiej armii. Kolejny satelita już na orbicie. Trafił tam 4. satelita zbudowany przez firmę ICEYE. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych, na przykład w sytuacjach kryzysowych.
3: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
1: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń na orbicie. 2 miliony ludzi przyciągnął darmowy koncert Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewała Madonna i Lady Gaga. Wydarzenie ma ożywić lokalną gospodarkę, bo to w Brazylii przerwa w sezonie turystycznym. Koncerty są darmowe, ale władze Rio liczą na to, że goście i tak wydadzą w mieście ponad 150 milionów dolarów.

0: wiedzieć.
1: Reklama. Szukasz urokliwego miejsca na imprezę firmową? Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minichowie, oddział w Zarzeczewie, oferuje wynajem przestrzeni na pikniki, eventy integracyjne i imprezy okolicznościowe. Piękny widok na Zalew Włocławski, natura, teren zamknięty i własny parking. Wszystko, czego potrzebujesz, żeby Twoja impreza była niezapomniana. Zadzwoń pod numer 723 692 562 lub odwiedź stronę www.kpodr.pl.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Są miejsca, do których chce się wracać. Sala imprez okolicznościowych Mirabelka w Guźninie, gmina Brześć Kujawski, to przestrzeń stworzona dla tych, którzy cenią styl, smak i perfekcyjną organizację. Rodzinne uroczystości, imprezy firmowe, szkolenia i warsztaty, wszystko dopięte na ostatni guzik. Elegancki wystrój, wyśmienite menu i obsługa, która zadba o każdy szczegół. Ty świętujesz, my zajmiemy się resztą. Mirabelka, tu zaczynają się najlepsze wspomnienia. Zadzwoń 605 662 505.
1: I po reklamie.

Hands up na antenie Radia Hit. W naszej bramce kolejne wiadomości, kolejne życzenia, pozdrowienia. Halo, tu Czernikowo. Pozdrowienia dla gości ze Szkocji, dla Niny, Krisa i małej Hani. Przesyła ciocia Maryla i wujek Andrzej. Delektujemy się majowym słońcem. Pozdrowienia dla całej ekipy Radia Hit. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, również wszystkiego dobrego życząc. Kolejna wiadomość. Pozdrowienia dla Dawida i Alicji spędzających majówkę na działce. Kocham was, wasza Sylwia. 73601 to numer do naszej SMS-owej bramki. Na początku w treści SMS-a pamiętajcie oczywiście, by umieścić krótkie trzyliterowe słowo hit.

Boys i Szalona przed chwilą na antenie Radia Hit. Wracamy do waszych życzeń, pozdrowień. Pozdrowienia dla mojego kochanego Łukasza, który odpoczywa po grillu miłego leniuchowania. Miłego leniuchowania i takiego ładowania baterii przed no właśnie zbliżającym się wielkim krokiem tygodniem, ale na razie o tygodniu nie myślimy. Leniuchujemy albo grillujemy. Kolejna wiadomość, majówkowe pozdrowienia dla mamy Oli, która spędza czas z rodziną, dużo radości i uśmiechu. Życie to są chwile, to dedykacja muzyczna. Zenek Martyniuk na 1000% pojawi się za chwilę, za moment na antenie Radia Hit. 73601 to numer do naszej SMS-owej bramki. Na początku w treści SMS-a pamiętajcie oczywiście, by umieścić krótkie, trzyliterowe słowo hit.

za nami Modern Talking, a w bramce kolejne wiadomości. Pozdrowienia dla Alicji z Lubrańca. Proszę o piosenkę Brokat. Jeżeli ten utwór znajdę w naszych zbiorach muzycznych, no to na pewno pojawi się na antenie Radia Hit. Tymczasem kolejna wiadomość to pozdrowienia dla mojego słońca, Kasi. Kocham cię nad wszystko i prośba z Kolim, daj mi jedno słowo. I ten utwór pojawi się w Radiu Hit za chwilę, za moment. 73601 to numer do naszej bramki. Na początku w treści SMS-a pamiętajcie, by umieścić krótkie, trzyliterowe słowo hit. I ważna prośba, ważna wskazówka, by nie umieszczać polskich znaków, gdy piszecie wiadomość.

Seweryn Krajewski z utworem Wielka Miłość przed chwilą na antenie Radia Hit. My zbliżamy się do godziny 20. O 20. ostatnie dziś wydanie wiadomości z kraju i ze świata, na które bardzo serdecznie

Nie. Zapraszamy. W nich między innymi o tym, że po majówce warto się obejrzeć, no bo dużo zgłoszeń, jeżeli chodzi o boreliozę i wiele, wiele więcej też o końcu sezonu narciarskiego w Tatrach. Serdecznie zachęcam, aby zostać razem z nami, aby być na bieżąco. Patty Ryan tymczasem w Radio Hit.

0: Na zegarach 20, czas na wiadomości w Radiu Hit.
1: Po majówce warto się obejrzeć. Dużo zgłoszeń boreliozy. Rzecznik Praw Obywatelskich radzi zastanowić się nad zmianą konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego w Tatrach. Wyciągi zamknięte. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po powrocie z majówki warto dokładnie się obejrzeć, czy aby nie mamy na sobie kleszcza. Wyraźnie wzrasta liczba przypadków zgłaszanej boreliozy. W ubiegłym roku zdiagnozowano blisko 50 tysięcy chorych, wielokrotnie więcej niż kilka lat wcześniej. Często jednak okazuje się, że dolegliwości to nie borelioza, mówi konsultant krajowy do spraw chorób zakaźnych profesor Miłosz Parczewski.
2: I problem jest taki, że ludzie się teraz leczą czatem GPT. A czat GPT uczy się tego, co ma w zasobach internetowych. I może często sugerować właśnie zakażenie boreliozą tam, gdzie go nie ma. 90% pacjentów, którzy się zgłaszają do poradni, zgłaszają się z powodów nieuzasadnionych.
1: W środowisku jest więcej kleszczy i należy zachować czujność, zwłaszcza teraz po majówkowym grillowaniu. Duży ceglany budynek gospodarczy zapadł się w Leźnie w gminie Żukowo na Kaszubach. Było podejrzenie, że w środku są ludzie, dlatego na miejsce wysłano specjalistyczną grupę z dronem do przeczesania obiektu. Ostatecznie nic nikomu się nie stało. Sprawę przejął nadzór budowlany. Nadszedł moment, aby zastanowić się, co w konstytucji trzeba zmienić, ocenia Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. Konstytucjonalista wskazuje, że obecna ustawa zasadnicza powstawała w innych realiach politycznych.
3: Konstytucja powstaje w określonym momencie, w określonych uwarunkowaniach społecznych, politycznych, również międzynarodowych i jest naturalne, że te uwarunkowania podlegają ewolucji, podlegają zmianom.
1: Jak dodaje, największym testem dla ustawy zasadniczej okazał się kryzys wokół sądownictwa.
3: Powinien, jak już się skończy, miejmy nadzieję jak najszybciej, on powinien skłonić do refleksji polityków po to, aby jednak doprecyzować pewne regulacje odnoszące się do władzy sądowniczej.
1: Prezydent Karol Nawrocki powołał dziś Radę Nowej Konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Niedziela jest ostatnim dniem funkcjonowania kolei krzesełkowej w kotle gąsienicowym. Od jutra do 22 maja będzie nieczynna główna kolej kalinowa z Kuźnic na Kasprowy Wierch.

A to już Goombay Dance Band i Fly Flamingo na antenie Radia Hit. 19 minut po 20. Dziś niedziela, trzeci dzień maja 2026 roku. Do grona solenizantów należą oczywiście Maria, Aleksander, Mariola, Antonina, Piotr, Tymoteusz, Anika, Leonia, Maura, Wiola, Świętosława i Alodia. Wszystkiego najlepszego, najserdeczniejszego dla solenizantów, jubilatów i dla wszystkich, którzy dziś świętują. A my wracamy do naszego wieczornego grania.

0: i Radia Hit.
1: No, my sprawdzamy, co też słychać w pogodzie we Włocławku i całym regionie na termometrach. Na razie 20 stopni Celsjusza, ciśnienie 1010 hektopaskali, wiatr wieje z prędkością około 15 km na godzinę. Jakość powietrza w regionie na razie bardzo dobra. W nocy te słupki rtęci wskażą w okolicach 11-12 kresek. Jutro właśnie, jeżeli tak spojrzymy na pogodę, to z plusów na pewno temperatura, bo do 24-25 stopni, ale już mniej słońca, więcej chmur, jeżeli chodzi o poniedziałek. Na zegarach 20:34.

Na zegarach 20:47. No i właśnie po 21:00 zapraszam na kącik samotnych serc, zapraszam na randkę z Radiem Hit. Jeżeli poszukujecie miłości, piszcie do nas śmiało. 73-601 hit para na początku SMS-a, 73-601 hit para na początku SMS-a. Również przypominam, aby nie używać polskich znaków, gdy piszecie wiadomość. No i też za wszystkich uczestników oczywiście bardzo mocno trzymam kciuki, życzę powodzenia tym może wahającym się, niezdecydowanym. Życzymy odwagi, trzymamy oczywiście kciuki.

0: Wysyłając SMS do kącika Samotnych Serc, uczestnik wyraża zgodę na emisję na antenie Radia Hit ogłoszenia zawierającego przesłane dane, numer telefonu, adres i tym podobne. Przyczyn wynikających z ochrony danych osobowych na antenie pojawią się tylko te ogłoszenia, które w swej treści zawierają numer telefonu zgodny z tym, z którego SMS został wysłany. Redakcja zastrzega sobie prawo do emisji tylko wybranych ofert, a w szczególności tych nie odbiegających od norm powszechnie uznanych za kulturalne.
1: No i powracamy po raz kolejny do kącika Samotnych Serc, do naszej randki z Radiem Hit. Po raz kolejny powracamy po pewnej przerwie i czas na pierwsze dziś anonse. Dojrzały pan pozna dziewczynę, kobietę celem spędzenia chwilę razem, we dwoje, coś więcej, Włocławek i okolice, numer 725-527-006, witam, poznam panią, do lat 60, z okolic Płocka, Gostynina, Sierpca, pozdrawiam samotne panie, numer 516-501-429, zachęcamy do dalszej aktywności, wszystkie Samotne Serca, 73-601, na początku w treści SMS-a, pamiętajcie, by umieścić dwa krótkie słowa, hit para pod 73-601. Za wszystkich uczestników oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki, życzymy powodzenia, a tym niezdecydowanym odwagi.

0: Wysyłając SMS-y do kącika samotnych serc, uczestnik wyraża zgodę na emisję na antenie Radia Hit ogłoszenia zawierającego przesłane dane, numer telefonu, adres i tym podobne. Przyczyn wynikających z ochrony danych osobowych na antenie pojawią się tylko te ogłoszenia, które w swej treści zawierają numer telefonu zgodny z tym, z którego SMS został wysłany. Redakcja zastrzega sobie prawo do emisji tylko wybranych ofert, a w szczególności tych nie odbiegających od norm powszechnie uznanych za kulturalne.
1: Dwadzieścia cztery minuty po 21, a my wracamy do kącika samotnych serc, do naszej randki z Radiem Hit. Dzień dobry, mam na imię Krzysztof, jestem z okolic Sierpca, jestem kawalerem, mam 50 lat i chciałbym umówić się na kawę. Poznam atrakcyjną panią, numer 726 962 965 726 962 965. Kolejna wiadomość. Poznam kobietę z Włocławka, Torunia, okolic, do znajomości, numer 695 334 907 695 334 907. Zachęcam do dalszej aktywności. Wszystkie samotne serca. 73601 Hitpara na początku w treści SMS-a za wszystkich poszukujących miłości. Oczywiście trzymamy kciuki, życzymy powodzenia.

0: Wysyłając SMS do kącika Samotnych Serc, uczestnik wyraża zgodę na emisję na antenie Radia Hit ogłoszenia zawierającego przesłane dane, numer telefonu, adres i tym podobne. Przyczyn wynikających z ochrony danych osobowych na antenie pojawią się tylko te ogłoszenia, które w swej treści zawierają numer telefonu zgodny z tym, z którego SMS został wysłany. Redakcja zastrzega sobie prawo do emisji tylko wybranych ofert, a w szczególności tych nie odbiegających od norm powszechnie uznanych za kulturalne.
1: No i wracamy do kącika Samotnych Serc, do naszej randki z Radiem Hit. Czas na kolejne anonsy. Kawaler, 41 lat, pozna kobietę do stałego związku w podobnym wieku. Numer 697-182-419. 697-182-419. Samotny facet po rozwodzie, lat 41, pozna miłą, fajną kobietę do związku, może być z dzieckiem. Numer 775-241-676-775-241-679. Zachęcam do dalszej aktywności. Wszystkie Samotne Serca 73601, hit para na początku SMS-a. Za wszystkich uczestników oczywiście mocno trzymamy kciuki. Życzymy powodzenia tym niezdecydowanym, odwagi.

Radio Hit 107 i 6 FM. Włocławek. Moje miasto. Moje radio. W domu, w pracy, w samochodzie czy w ogrodzie. Tylko Radio Hit 107 i 6 FM.

Radio Hit. To radio, które gra tylko dla Ciebie. Radio Hit. Nadajemy na częstotliwości 107,6. Radio Hit. Radio, które istnieje tylko dla Ciebie.

Radio Hit. Hity, które zakręcą całym światem. Hity, które istnieją tylko dla Ciebie. Radio Hit. Świat bez granic i muzyka, która nie przeszkadza w tańcu. Radio Hit. To Twoje radio.

Radio Hit 107 i 6 FM. Włocławek. Moje miasto. Moje radio. W domu, w pracy, w samochodzie czy w ogrodzie. Tylko Radio Hit 107 i 6 FM.

Radio Hit. To radio, które gra tylko dla Ciebie. Radio Hit. Nadajemy na częstotliwości 107,6. Radio Hit. Radio, które istnieje tylko dla Ciebie.

Radio Hit. Hity, które zakręcą całym światem. Hity, które istnieją tylko dla Ciebie. Radio Hit. Świat bez granic i muzyka, która nie przeszkadza w tańcu. Radio Hit. To Twoje radio.